Orero yitwa Wizkid no ndaracyaduherezaje mu ndirimbo yise Jolo, nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikungwa ndetse zinaca agahigo.